już pod koniec dnia. Widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec.